you come so sim. I wish ungetambua pala salama na kuhifadhi. Ushaleta za kuleta, sonaleta na kia.